0: SK2.
1: SK2. Łódź.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.